miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubrick, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

a w Warszawie o 5 rano było 13,7 stopnia. W Krakowie 12,9, więc dzień startuje raczej rześko. Za chwilę poleci Love Axis Good Times, a my trzymamy dla Was

Good Times. Miło, że jesteście z nami o tej porze. A jeśli dopiero dołączyliście, to przypomnę tylko, Radio Synteza gra dla Was przez całą dobę. A więcej znajdziecie na radio-synteza.pl. Za moment poleci Electrowaving Only, a my zostajemy przy tym lekkim, porannym rytmie.

Swoje imieniny obchodzą Kingi i Krystyny. Więc wszystkim solenizantkom ślemy od nas ciepły uśmiech na dobry poranek. A my zostajemy w tym jasnym, lekkim nastroju i za chwilę podamy Wam Klub 24 Lajkuj Mnie.

To był Kruk 24. Lajkuj mnie. Miło, że jesteście z nami o tej porze. A skoro poranek już się rozpędził, to warto zostać jeszcze chwilę w tym dobrym tempie. Za moment wracamy z Kruk 24 Hypnotika. A jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też na radio-synteza.pl.

To był Klub 24 Hypnotika. Poranek ma dziś w sobie sporo energii, więc nie zwalniamy ani na moment. Za chwilę poleci Klub 24 Dance All Night, a my wracamy do Was z jeszcze większym tempem przed dziewiątym.

To był Klub 24 Dance All Night. O 8.14 w Warszawie było 13,7 stopnia, a w Krakowie 12,9. Więc poranek nadal trzyma nas w przyjemnie rześkim tonie. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo muzycznej energii i dobrego nastroju.

To był Karma dla Kota, przytul go. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten poranek wciąż ma w sobie trochę miękkiego, ciepłego światła. A za moment usłyszycie Karma dla Kota, zostań.

Dobrze, że jesteście z nami, bo takie chwile najlepiej smakują właśnie w dobrym towarzystwie. I jeśli macie ochotę, zaglądajcie od czasu do czasu na radio-synteza.pl.

To był Karma dla Kota. Zostań. Zostańcie z nami, bo za chwilę zrobi się jeszcze bardziej wakacyjnie i lekko. Po krótkiej chwili wracamy z Love Axis Good Times.

To był Lovex z Good Times. Trzymamy wakacyjny klimat i proszę, niech ten poranek płynie dalej bez pośpiechu. Za chwilę wskakują winylowe ziomki pomarańcze.

0: Życie miasto, ściowoce, jak winogron, łotyki. Nie unikam
1: pracy. To był winylowe ziomki pomarańcze. Zostańcie z nami, bo poranek lubi takie lekkie, słoneczne tempo. A my za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki i dobrego nastroju.

winylowe ziomki, pomarańcze. Zostańcie jeszcze chwilę, bo klimat robi się coraz bardziej wakacyjny i płynny. Za moment popłynie

To był Registers, Life is a Tide. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten poranek lubi płynąć spokojnie, ale z charakterem. Za moment Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót.

to był Ewa Orfe, Jeszcze jeden obrót. Zaczyna się i dokładnie o taką energię chodzi o tej porze. Lekko, pogodnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za moment leniwe poranki niech będzie.

to były leniwe poranki. Niech będzie. Piękny, miękki kawałek na taki poranek, kiedy wszystko może trochę zwolnić. Zostańcie chwilę, bo za moment popłynie Zonder, Desiderata.

Dezyderata Hermana. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten poranek ma w sobie trochę refleksji i dużo spokoju. Za chwilę deszczowe ulice, Credo.

To był Deszczowe ulice, Credo. I tak właśnie lubię ten poranny kurs. Trochę deszczu, trochę zadumy, a zaraz potem robi się jeszcze ciekawiej. Zostańcie z nami, bo o 9:00 wskakuje Efkot.

To był Ace Sparrow, Misofonia. I zaraz po niej popłynie coś, co świetnie pasuje do naszego porannego rytmu, czyli deszczowe ulice Credo. Zostańcie z nami, bo o 9:00 mamy F-Kot.

To był Ace Sparrow, Radio Synteza. Dziękujemy, że jesteście z nami o tej porze, kiedy poranek już się rozkręca, ale jeszcze nie pędzi na złamanie karku. Za chwilę Ace Sparrow w świecie filtrów.

to był Ace Sparrow w świecie filtrów. I jakoś tak właśnie wygląda poranek, kiedy wszystko odbija się w szybach i w myślach. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

0: Zbudowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w piątek 24 lipca. Mamy nadzieję, że poranek jest dla Was przyjemny.
2: Siema i na pewno jest, bo mamy imieniny Kingi i Krystyny dziś, a to powód do radości.
1: Dokładnie. A tak z ciekawostek, dlaczego nie można grać w chowanego z górami?
2: No nie wiem, czemu?
1: Bo zawsze się ukrywają. Co myślisz?
2: Suchar jakich mało, ale w sumie to też się darzą naszym wspaniałym krajobrazom.
1: To prawda. A propos lato w pełni. Czy myślisz, że zaraz się wybierzemy na jakąś wycieczkę?
2: Na pewno. Warto wykorzystać ten czas. A jakie są Twoje ulubione miejsca na lato?
1: Lubię Zakopane. Tam zawsze jest pięknie.
2: A co powiesz na nadmorskie spacery? W Gdańsku znają się na rzeczy.
1: Oj tak. A tam dzisiaj mamy 15 względem temperatury. Co powiesz na pogodę?
2: W Warszawie jest około 14 stopni i lekko siąpi deszcz. W Gdańsku 16 stopni.
1: Słuchaj, dziękujemy Wam za wspólnie spędzony EFKOT. To była przyjemność.
2: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Niech będzie wesoło.
1: Do usłyszenia. A teraz czas na muzykę.

Już słychać jej wzrok Asparrow. I bardzo dobrze, bo ten numer ma w sobie coś, co zatrzymuje na moment myśli. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo przed nami poranek w najlepszym wydaniu.

Słuchamy teraz na chwilę Asparo i to jest właśnie ten moment, kiedy dzień łapie oddech. Miło, że jesteście z nami, a jeśli macie ochotę, wpadajcie też na radio-synteza.pl i na YouTube Radio Synteza.

Słuchamy teraz A Sparrow, Okno na świat, i to jest taki numer, który otwiera głowę szerzej niż poranna kawa. Jeśli jesteście z nami, to zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami dobry, spokojny kawałek dnia.

dla Was teraz o Tobie a Sparrow. I to jest jeden z tych utworów, które brzmią jak spokojna rozmowa przy otwartym oknie. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten poranek lubi takie miękkie granie.

To był o tobie, Esparo. Piękny, miękki kawałek na taki poranek. A po chwili płyniemy dalej. Stodo and Pass od Spa. Więc zostańcie z nami. Będzie jeszcze spokojniej.

Warszawie dziś rano jest 15,1 stopnia, wilgotno, z lekkim zachodnim wiatrem, więc pogoda mówi: nie śpieszcie się za bardzo. My zostajemy 100 do M-Pass i dokładnie o to chodzi. Trochę spokoju na start dnia.

słuchamy teraz Gdy jutro nie nadejdzie, a Sparrow. I od razu czuć, że to będzie kawałek z oddechem i z myślą. Miło, że jesteście z nami, a jeśli macie ochotę zostać dłużej, radiosynteza.pl jest zawsze otwarta.

Maska Ace Sparrow już płynie dalej, a my trzymamy dobry, spokojny rytm poranka. Za chwilę wrócimy z kolejnym krótkim wejściem, a potem będziemy już podchodzić pod F-kot o 10:00.

To był toast a Sparrow, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym lekkim, porannym nastroju. Za moment wakacyjny romans od a Sparrow. Więc jeśli kawa już czeka, to dobrze się składa.

dziewczyno. Wakacyjny romans od A Sparrow płynie sobie dalej, miękko i bez pośpiechu. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Przed nami porządny letni poranek w Radiu Syntezo.

Słuchamy teraz Un mare che amo di più od Vecchio Capitano i od razu robi się trochę bardziej morsko, trochę szerzej, a my trzymamy kurs na 10, bo wtedy wskoczy Efkot i będzie chwila rozmowy na żywo.

Słuchamy teraz Wow od Hell House, a ja tylko przypomnę, że o 10:00 czeka na nas Efkot. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie trochę rozmowy i trochę radia z sercem.

To był Wow od Hell House, a za chwilę Radiosynteza od A Sparrow. Zostańcie z nami, bo o 10:00 wskakuje Efkot, a tam zawsze znajdzie się miejsce na uśmiech i dobry temat.

To był Radiosynteza od A Sparrow, a za chwilę o Tobie. Zostańcie przy nas, bo o 10:00 wjedzie F-Kot i zrobimy sobie chwilę na

0: wcale.
1: To był Maska od A Sparrow, a za chwilę Na chwilę. I już szykujcie się na 10, bo wtedy wskoczy F-Kot, taki nasz mały radiowy punkt na mapie dnia.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry słuchacze. Witajcie w piątkowy poranek.
2: Cześć, cześć. Już nie mogę się doczekać weekendu. A wy?
1: Zanim zaczniemy, mam dla was dowcip. Co mówi chemik, gdy ma imieniny?
2: Czekaj. Nie wiem co.
1: Mam nadzieję, że każdemu wpadnie coś do szklanki.
2: Haha, wyjątkowy suchar. No właśnie, imieniny dzisiaj obchodzą Kingi i Krystyny.
1: Tak, to świetna okazja do świętowania. Czy są wśród nas jakieś Kingi?
2: Może zadzwonią albo napiszą. A co powiesz na lato? To idealny czas na kąpiele w jeziorze.
1: Zdecydowanie, a wyczytałem, że dziś jest piękny dzień, więc warto spędzić go na świeżym powietrzu.
2: Ale co słychać w Krakowie? Z Tarnobrzega też ktoś pytał o pogodę.
1: Zacznijmy od Warszawy, jest 15 stopni. W Krakowie mamy 14, a w Gdańsku 17.
2: Czyli chłodno. Przede wszystkim nie zapomnijcie o kurtkach.
1: Dokładnie. Dzięki, że z nami byliście w tym EFKOCie.
2: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube Radia Synteza.
1: A teraz czas na muzykę. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy i do następnego razu.

Miło, że jesteście z nami, a teraz gra Rocket Science Miłość. O 11:00 czeka nas Efkot, więc zostańcie blisko i napiszcie do nas, jeśli macie ochotę na chwilę rozmawiać.

to był Live Your Life od Registers, a po chwili zabrzmi radiosynteza. Trzymajcie z nami ten radiowy rytm, bo do pełnej godziny już naprawdę niedaleko.

Miło, że jesteście z nami w ten piątkowy poranek. Zostańcie blisko radia, bo muzyka płynie dalej, a do FKOT-u o 11 już naprawdę niewiele zostało.

To był jej wzrok od Asparo, a za chwilę maska. Zostańcie z nami jeszcze przez moment, bo ten poranek pięknie niesie się dalej.

To był Mascaldey z Parą, a po chwili Okno na świat. Zostańcie z nami, bo zaraz znowu damy wam trochę oddechu i muzyki.

To był Okno na świat od Asparo. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo o 11 czeka nas Efkot, a zaraz po nim wrócimy z kolejną porcją muzyki.

Andrzeju od Full Wypas, a za chwilę Toast. Miło, że jesteście z nami w ten piątkowy poranek, bo przed nami jeszcze trochę muzyki i szybki krok w stronę FK.

To był toast od Asparrow, a za chwilę wakacyjny romans. Zostańcie z nami, bo za moment kolejny kawałek tego piątkowego poranka popłynie już trochę spokojnie.

Ten piątkowy poranek miło Was mieć po drugiej stronie głośników. Imieniny obchodzą dziś Kingi i Krystyny, więc dużo ciepła dla solenizantek, a Wam życzę spokojnego, dobrego dnia. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też na radio-synteza.pl i na kanał Radio Synteza. Tam też jesteśmy z Wami przez całą dobę.

To był wakacyjny romans od A. Sparrow, a po chwili usłyszycie Radiosynteza. Miło, że jesteście z nami i przypomnę tylko, że o 11 mamy F-Kot, więc zaraz jeszcze tylko chwila muzyki i wracamy do Was.

To był Radiosynteza od Ace Sparrow. I tak, to też wasz radiowy znak rozpoznawczy. Miło, że jesteście z nami. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki, a o 11:00 spotkamy się jeszcze na FKocie.

zostajemy jeszcze na chwilę przy muzyce, a po niej wskoczymy w kolejny kawałek poranka. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie. Jesteśmy tutaj z wami.

Jesteśmy tu. Piątkowy poranek dobrze brzmi, taki radiowy oddech przed kolejnym wejściem. Za chwilę zostaniemy jeszcze na muzyce, a o 11:00 skoczy nasz Epcot. Więc bądźcie z nami.

zostajemy jeszcze chwilę przy muzyce, a za moment wrócimy do Was z kolejną porcją antenowej energii. I przypomnę tylko, o 11:00 czeka nas FKOT, więc nie odchodźcie daleko od Radiosynteza.

bardzo radiowy moment, kiedy muzyka robi miejsce dla głosu, a potem oddaje scenę z powrotem. Za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem, a o 11:00 czeka nas Efkot, więc trzymajcie się blisko. Okay.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś mamy piątek, 24 lipca, a za oknem już piękne przedpołudnie.
2: Cześć Igor, cześć słuchacze. Zgadza się, a to oznacza, że weekend tuż, tuż.
1: Wiecie, że dzisiaj imieniny obchodzą Kingi i Krystyny? Super okazja, żeby złożyć życzenia.
2: A ja mam dla was suchara. Dlaczego Kinga nie znajdowała pary podczas gry w karty?
1: Czemu?
2: Bo zawsze biegała za Krystyną.
1: No niezły. Zresztą podobno Kingi mają talent do kart.
2: To prawda. A wiesz, że ten dzień w historii jest ciekawy? Urodzili się m.in. Aleksander Dalrymple i Mick Karn.
1: Tak, Dalrymple zajmował się geografią. No i w kontrze do nim Karn to muzyk. Ciekawe zestawienie.
2: Idealnie. A skoro już mowa o muzyce, to na jakie plany na weekend? Może jakaś impreza?
1: Może poczytam książkę? A ty, Piotr?
2: Ja lubię posłuchać koncertów na żywo, choćby w Krakowie.
1: I to jest dobry pomysł, zwłaszcza przy takiej pogodzie.
2: A propos pogody. W Warszawie jest teraz 17 stopni. Trochę wiatru z zachodu. A w Krakowie 15,5.
1: To mało. W Gdańsku jeszcze cieplej, prawie 18.
2: No to może przyda się lekki chłód na weekend. Kończymy nasz F-kod.
1: Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał na YouTube.
2: A teraz zapraszamy na muzykę. Do usłyszenia.

To był Radiosynteza od A Sparrow. Po pełnej godzinie łapiemy jeszcze chwilę oddechu, a potem wracamy już z nowym muzycznym biegiem. Zostańcie z nami, bo za moment F-Kot i dalszy ciąg poranka.

Jej wzrok od Asparo. I tak właśnie brzmi ten poranek. Trochę miękko, trochę z uśmiechem. Zostańcie z nami, bo po tej piosence ruszymy dalej z muzyką i kolejnym radiowym oddechem.

Toast od Ave Sparrow, a my już za chwilę znów otworzymy muzyczne okno na dalszy ciąg poranka. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie czeka nas Efkot i krótka rozmowa na antenie.

Kończymy właśnie z Radiem Synteza od Ace Sparrow, a po tej piosence płynnie wejdzie kolejna muzyczna opowieść, już bez pośpiechu i bez zgiełku. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrego grania.

kończymy właśnie z historią pewnego jachtu, a za moment wejdzie kolejna opowieść, już bardziej kameralna. Zostańcie z nami, bo ten blog pięknie się rozkręca.

To był list do męża od Asparrow, a my dalej płyniemy przez ten letni poranek, już trochę lżej, trochę szerzej, z muzyką, która ma w sobie oddech wakacji. Zostańcie z nami, bo za moment znów wrócimy na antenę.

Jest już po 9, a w Warszawie mamy 17 stopni, lekki wiatr i po deszczu bardzo świeże powietrze. Taki poranek aż prosi się o spokojniejsze tempo, więc zostajemy przy wakacyjnym nastroju. I jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Radiosynteza.pl. Jakby

Kończymy właśnie z wakacyjnym romansem, a przed nami jeszcze jedna muzyczna chwila, która pięknie domknie ten blok. Zostańcie z nami, bo robi się coraz

To był historia pewnego jachtu. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym letnim, lekkim nurcie. Po chwili wrócimy z kolejną piosenką, która pięknie domknie ten przedpołudniowy blok. Zostańcie z nami.

świata. Kończymy właśnie z historią pewnego jachtu, a teraz płyniemy dalej, spokojnie, letnio i bez pośpiechu. Za chwilę wrócimy z kolejną piosenką, która dobrze trzyma ten wakacyjny rytm. Zostańcie z nami.

A zanim ten blok się domknie, jeszcze jeden numer od A. Sparrow, już z naszym radiowym sercem w środku. Zostańcie z nami, bo ten wieczór, choć jeszcze młody, ma w sobie coś naprawdę swojskiego.

wakacyjny romans jeszcze chwilę z nami zostaje, a my już powoli szykujemy się na pełną godzinę i na nasz Epcot. Zostańcie blisko, bo za moment będzie jeszcze więcej.

Dziś imieniny obchodzą Kingi i Krystyny, więc ściskamy serdecznie wszystkie solenizantki, a do pełnej godziny już naprawdę blisko, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę. Za moment będzie F-Kot i trochę radiowej rozmowy,

jeszcze chwilę z nami, bo do pełnej godziny zostało już naprawdę niewiele. Za moment wjedzie Efkot, a my wrócimy do Was z radiową rozmową.

Nasze przygody. Kończymy właśnie z maską, a za chwilę wrócimy z utworem, który dobrze zna każdy słuchacz Radia Synteza. Jeśli macie ochotę, zaglądajcie też na radio-synteza.pl i na nasz kanał Radio Synteza na YouTubie.

zostańcie jeszcze chwilę, bo to już naprawdę blisko pełnej godziny. Po drodze mamy jeszcze trochę muzyki, a zaraz potem wejście na żywo i kolejny radiowy moment dla Was.

0: rejs nabierze chęci każdy szczur lądowy.
1: Zostańcie jeszcze z nami, bo maska już prawie dobiega końca, a zaraz przed nami kolejne utwory i następne wejście na żywo. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas, skąd dziś słuchacie.

jeszcze chwilę z nami, bo teraz płynie Okno na świat, a po nim dojdzie radiosynteza. Do pełnej godziny zostało niewiele, więc za moment znów odezwiemy się do Was na

Jeszcze moment cierpliwości, bo za chwilę znów będziemy przy Was. W tle płynie Okno na świat, potem radiosynteza, a my pilnujemy, żeby do pełnej godziny wszystko pięknie się domknęło.

za chwilę wracamy na antenę, a przed nami jeszcze chwila muzyki i spokojne dojście do pełnej godziny. Zostańcie z nami, bo robi się radiowo naprawdę ciekawe.

Kończymy właśnie Okno na świat, a za chwilę na antenie pojawi się Wakacyjny romans. Zostańcie z nami jeszcze przez moment, bo tuż przed pełną godziną będzie się działo.

0: skończy gdzieś. Wiesz, Piotrze, mamy tego dystans, co? Lato zawsze wraca w tych piosenkach.
1: No właśnie, jak tu się oprzeć? Każda nuta przenosi nas na jakąś słoneczną drogę.
0: Dokładnie. I te wspomnienia, czasem aż czuję zapach morza.
1: To może czas na małe wakacje. Chociaż w myślach.
0: Zdecydowanie. A my jeszcze nad morzem nie byliśmy w tym roku.
1: Ale za to mamy wakacyjny romans. To prawie jak plaża, prawda?
0: Każda okazja, żeby wracać do tych letnich hitów, jest na wagę złota.
1: Dokładnie. W końcu latem nie ma złej pogody. Są tylko inne rodzaje piękna.
0: Dokładnie tak. Zostańcie z nami, bo zaraz zagramy.
1: Tak, teraz czas na wakacyjny romans.

To był Radiosynteza, Ace Parowa, a zaraz po nim płynie Wakacyjny Romans. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę muzyki i kolejna radiowa chwila tuż po nim.

A teraz płyniemy dalej z wakacyjnym romansem, a po nim wskoczy historia pewnego jachtu. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze nas dziś

Płyniemy dalej na wakacyjnej fali, a zaraz po tym romansie usłyszycie historię pewnego jachtu. Zostańcie z nami, bo to jest dokładnie ten moment, kiedy lato brzmi najlepiej.

No i pięknie. Historia pewnego jachtu jeszcze płynie po antenie, a zaraz potem przejdziemy do toastu. Zostańcie z nami, bo w takim rytmie nawet zwykły piątek robi się od razu trochę bardziej.

0: Piotr, wiesz, co mnie zawsze cieszy w piątek po południu? Muzyka, która przenosi nas w podróż.
1: No właśnie. Żadne piątkowe lenistwo nie ma szans z dobrym kawałkiem, który budzi w nas tęsknotę za przygodą.
0: Dokładnie. Wyobrażam sobie, jak wsiadamy do auta i ruszamy na wyprawę, może na plażę.
1: Albo w góry. Ale żeby nie było jak w dowcipie o turystach z mapą. Przynajmniej tym razem nie zgubimy się.
0: Chciałbym to zobaczyć. No ale muzyka to najlepsza nawigacja.
1: Zgadza się. Takie dźwięki sprawiają, że serce się otwiera i chce się więcej.
0: Przed nami toast, a to zawsze świetny moment na muzykę, która koi zmysły.
1: O, dokładnie. Aż się chce powiedzieć toast za piątek.
0: I za muzykę, która nas

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Dzień dobry. Mamy piątek, 24 lipca. Już przed południem.
2: Cześć Igor.
3: To był Toast, a za
2: witamy
3: chwilę
2: serdecznie.
3: Panie Majster. A po nim
2: zaczynamy
3: rozpędzam się.
2: Kolejny
3: no i proszę,
2: F-kod.
3: Piątek
2: pełen
3: właśnie
2: pozytywnej
3: dostał porządny
2: energii.
3: Gaz.
1: Zgadza
3: zostańcie
1: się.
3: Zostańcie z nami.
1: A na
3: będzie
1: dobry

0: Początek. Mam dla was dowcip. Czemu komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Czemu?
0: Bo zawsze ma wiele okien otwartych.
1: Haha, niezły suchar. I widać, że komputer dobrze sobie radzi w upałach.
0: No właśnie. A jak tam, Piotr, lubisz piaskowe zamki?
1: Kto ich nie lubi? Zawsze spędzałem czas na plaży, budując różne cuda. A ty?
0: Ja bardziej w morze, ale tak, to świetna zabawa. A wiesz, że imieniny dzisiaj obchodzą Kingi i Krystyny?
1: Znam kilka King, świetne dziewczyny, a Krystyny zawsze przynoszą uśmiech.
0: Dokładnie. A wracając do tematu plaż, to dzisiaj jest idealna pogoda.
1: Tak? Co mamy z prognozy?
0: W Warszawie jest teraz 16 stopni, a w Krakowie 15,9 stopnia.
1: Super pogoda na plażę. A jak w Gdańsku?
0: Tam temperatury są zbliżone, 17 stopni. Idealne na które śpiwko na plaży.
1: Oj tak, i do tego dostęp do jedzenia. Na zakończenie naszego EFKOT-u dziękujemy, że byliście z nami.
2: Subskrybujcie nasz kanał YouTube, aby być na bieżąco z audycjami.
1: A teraz przechodzimy do muzyki. Słuchajcie Radia Synteza.
0: I przyznam, że to jest ten moment, kiedy radio naprawdę lubi dodać odrobinę gazu.
3: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.

0: Witajcie w piątek, w warsztatowym klimacie. Czas naprawdę nabiera tempa.
1: No właśnie, a po panie majster przychodzi, rozpędzam się. Podkręcamy jak silniki.
0: A czasem trzeba też nasze radio przykręcić, żeby wszystko dobrze grało.
1: I wiesz, nie każdy ma talent do majsterkowania, ale do słuchania radia to każdy potrafi.
0: Zgadzam się. Mamy dla was jeszcze sporo dobrej muzyki.
1: Więc zostańcie z nami, nie odchodźcie nigdzie. Muzyczne szaleństwo dopiero się zaczyna.
2: Ostatnie chwile z tobą, jedna noc, ostatni raz, tak.

Rozpędzamy się jeszcze chwilę, a zaraz o pełnej godzinie wjedzie Efkot. Zostańcie z nami, bo po tej muzycznej jeździe będzie też chwila na mały radiowy oddech.

po norweskich. To był Rozpędzamy się, a za chwilę historia pewnego jachtu. I przypomnę tylko, że o pełnej godzinie wskoczy F-Kot. Będzie krótko,

To był Historia Pewetnego Jachtu, a za chwilę Cebulowy, a potem Jak Piękny Jest Świat. I dobrze, bo przed Eszkotem lubimy jeszcze złapać oddech i trochę muzycznej przestrzeni.

To był Cebulowy, a za chwilę Jak piękny jest świat. I tylko cicho przypomnę, o pełnej godzinie wskoczy Efkot, więc warto zostać z nami do końca tego muzycznego odcinka.

0: śniadanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam.
1: To był Jak piękny jest świat, a za chwilę jeszcze historia pewnego jachtu. I zanim wskoczy F-Kot, możemy sobie chwilę dopłynąć na tej muzycznej fali.

Historia pewnego jachtu trwa jeszcze chwilę, a potem wraca Cebulowy. I już naprawdę tuż, tuż mamy Epcot, więc nie odpływajcie za daleko od radia.

To był historia pewnego jachtu, a za chwilę cebulowy, a potem jak piękny jest świat. I zaraz po tej muzycznej fali wskoczy Epcot, więc zostańcie z nami jeszcze chwilkę.

0: No i zbliżamy się do pełnej godziny. Czas na F-Cop.
1: Czekaj, czekaj. Historii pewnego jachtu nie da się przegapić.
0: Dokładnie, a cebulowy nie zawiedzie ani na chwilę.
1: Zaraz usłyszycie coś, co rozbawi nawet największego maruda.
0: Oj tak, będzie krótko, rzeczowo i z przymrużeniem oka.
1: Zostańcie z nami, mamy dla was sporo niespodzianek.
0: Bez wątpienia, a my tymczasem odpalamy F-Cop.
1: Właśnie tak, do usłyszenia.

jak piękny jest świat, wraca jeszcze za chwilę. A potem dopłyniemy do historii pewnego jachtu. I nie uciekajcie daleko, bo po muzyce jeszcze wrócimy z kolejną antenową

To był historia pewnego jachtu, a za chwilę manekin. I zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze pięknie popłynie przez ten poranek.

To był Refuse to Be w remasterze 2026, a za chwilę Manekin. I zostańcie z nami, bo ten blok dopiero się rozkręca.

Całą noc jeszcze trochę potrwa, a potem skoczy Refuse to Be w remasterze 2026. I pamiętajcie, za chwilę mamy F-Code o 13.00.

Antenie robi się trochę ciszej, trochę bliżej, jak to bywa wieczorem na dobrej stacji. Zostańcie z nami, za moment wrócimy z kolejną muzyczną chwilą.

muzyka teraz płynie spokojnie i trochę filmowo, dokładnie tak, jak lubimy o tej porze. Zostańcie z nami, za chwilę znów wrócimy na antenę z kolejną porcją radiowego odbioru.

Teraz słuchamy Todo en Paz, tak miękko i spokojnie, jak lubi ten poranek. Zostańcie z nami, bo przed 13 jeszcze nie raz się odezwiemy.

To był Todo en Paz, a po chwili usłyszymy jeszcze jeden obrót w wykonaniu Ewy Orfe. Zostańcie z nami, bo o 13:00 czeka nas F-Kon.

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: kończy.
1: To był jeszcze jeden obrót, a za chwilę Dama Flisak. Zostańcie z nami, bo zaraz dalej płyniemy przez popołudnie.

A to był jeszcze jeden obrót. A zaraz popłynie do nas Credo od Deszczowych Ulic. Zostańcie z nami, bo przed 13 jeszcze jedna radiowa chwila.

To był Credo od Deszczowych Ulic, a za chwilę Poranek od Dalekiej Fali. Zostańcie z nami, jeszcze chwilę razem posiedzimy przy tej muzyce.

To był That Night in Nola, a za chwilę usłyszycie Tonight. Zostańcie z nami, bo o 13 wpadnie Efkot.

Kończymy właśnie nocny spacer po dźwiękach, a za chwilę wrócimy jeszcze do tej samej eleganckiej, jazzowej atmosfery. Zostańcie z nami, bo po chwili dalej będzie płynęło Radiosynteza, a o 13:00 czeka nas Epcot.

To był That Night in Nola, a zaraz popłynie Niech Będzie. Zostańcie z nami, bo o 13:00 wskakuje

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć słuchacze. Jest piątek, 24 lipca 2026 roku. Pora na mały moment relaksu w Radiu Synteza.
2: Witaj, Igorku. Tak, tak. I przypominam, że dzisiaj imieniny obchodzą Kingi i Krystyny. Wszystkiego najlepszego dla jubilatek.
1: I mam dla Was suchar. Jakie imiona są najcięższe do wymówienia? Kingi, bo one zawsze muszą być krótkie.
2: No właśnie, świetny dowcip, Igorku. A jak już mówimy o Kingach, to wiesz, że patrząc przez historię, w tym dniu, w 1912 roku, urodził się rosyjski aktor Nikołaj Gricenko.
1: Serio? Fajny zbieg okoliczności. A czy uważasz, że latem śmierdzi bardziej niż zimą?
2: Ciekawe

0: pytanie. Myślę, że to zależy od regionu. W Krakowie latem jest zazwyczaj trochę chłodniej niż w innych miastach.
1: Tak, dzisiaj w Krakowie temperatura to 14,5 stopnia, a w Warszawie 18,5.
0: Super! A czy wiesz, co jest najlepsze w ten upalny piątek? Że przynajmniej wiatr ma dzisiaj 4 metry na sekundę. Trochę ochłodzi.
1: Dokładnie. A teraz zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do wspólnego świętowania. Dziękujemy za ten krótki, acz fajny odcinek EFKOT.
0: Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, a już wkrótce zaprosimy Was do dalszego słuchania. Do usłyszenia.

kalendarzu historii to dziś dzień pełen ciekawych śladów, a my dokładamy do tego trochę muzycznej odwagi. Zostańcie z nami, bo za chwilę Radio Synteza poprowadzi Was dalej.

Zostajemy jeszcze chwilę przy miejskim pejzażu i spokojnym rytmie dnia. A za moment wrócimy do Was z kolejną porcją dźwięków już bliżej Epcotu.

Przed nami już nowe brzmienie i nowy puls, a my wchodzimy w nie razem z Wami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo to dopiero rozkręca się na dobre.

kalendarzu imienin dziś Kingi i Krystyny, więc niech będzie im u nas naprawdę miło. A my już za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki i spokojnym,

Teraz słuchamy Funky Boys i to jest bardzo dobry moment, żeby dać się ponieść rytmowi. Zostańcie z nami, bo popołudnie dopiero nabiera tempo.

Kończymy ten odcinek muzycznej drogi dokładnie tam, gdzie trzeba. I za chwilę zostawiamy Was z kolejnym dźwiękiem, a potem już tylko płynnie przechodzimy dalej.

To był Sound Alcove i jego nocny, miękki klimat dobrze domyka to popołudnie. A my za chwilę dorzucimy jeszcze jedną muzyczną historię, już tuż przed Epcotem.

To był Ecstasy i jego kosmiczna energia, która pięknie niesie nas w stronę kolejnej chwili, a za chwilę Tonight w remasterze już z tym błyskiem, który lubimy najbardziej.

To był Ekstazję i jego Tonight w remasterze z tym błyskiem, który lubi popołudniowe światło. A my za moment ruszamy dalej, już z nową energią, takim lekkim przyspieszeniem.

to był Mechanika i jego Rozpędzam się. A ta piosenka naprawdę dobrze niesie nas przed kolejnym momentem, a za chwilę wrócimy z nową energią jeszcze przed Epcotem.

Mechanika, jego Rozpędzam się, a ten kawałek naprawdę świetnie dokręca dzisiejszy rytm. Za chwilę wejdziesz już w mocniejszy, bardziej zdecydowany

To był standard jego Po co ci strach. A to dobry moment, żeby puścić trochę napięcia i iść dalej lżej. Za chwilę wrócimy z Tonight, już z bardziej nocnym, miękkim.

to był Standard i jego Po co ci strach. A ten kawałek zostawia po sobie dobre napięcie i oddech. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze jeden krok dalej, już w innym tempie.

0: Zostańcie z nami, bo popołudnie właśnie nabiera tempa, a przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki. I mała ciekawostka z historii tego dnia. 24 lipca 2022 Ahmad Nawaf al-Ahmad as-Sabah został premierem Kuwejtu.
1: Rozpędzam się.

To był Ecstasy i jego Tonight. A teraz już wyraźnie robi się bardziej wieczorowo i miękko. Zostańcie z nami, bo za chwilę wróci jeszcze trochę rozpędu.

to był Mechanika i jego Rozpędzam się, a my już naprawdę jesteśmy blisko pełnej godziny. Za moment zatrzymamy się na chwilę przy Efkocie, więc zostańcie z nami.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć słuchacze, witamy Was w piątek 24 lipca przed godziną 14. Dziś mamy dla Was fajny, krótki odcinek tematyczny F-Kod.
2: Witaj Igor, witajcie kochani. Mam nadzieję, że wszyscy macie dobry dzień. A propos dzisiejszego dnia, czy wiesz, że imieniny obchodzą dziś Kingi i Krystyny?
1: O, to ciekawe. A teraz mam dla ciebie suchara. Dlaczego Kinga zawsze jest szczęśliwa?
2: No nie wiem, czemu.
1: Bo ma zawsze swoją Kinga. No nie, śmieszne, prawda?
2: Czekaj. Dobra. Muszę przyznać, że było niezłe.
1: Cieszę się, że ci się podoba. A wracając do imienin, czy znasz jakieś ciekawostki o Krystynach?
2: Słyszałem, że Krystyny często są bardzo utalentowane. A wiesz, że dzisiaj urodził się też Nikołaj Czernyszewski?
1: Tak, dokładnie. Rosyjski filozof, a do tego krytyk literacki. Mówi się, że miał sporo do powiedzenia o społeczeństwie.
2: Super temat. Zawsze dobrze jest przypomnieć sobie o takich postaciach.
1: A jak tam pogoda? Dzisiaj jest trochę zmienna.
2: Zgadza się. W Warszawie mamy 19,8

0: stopnia, a w Krakowie?
1: W Krakowie jest 14,9 stopnia, więc niezbyt ciepło.
0: Ciekawe, czy Iwet z Krakowa znosi tę pogodę. Posiada naprawdę sporo energii na czacie.
1: Tak, ostatnio pisała, że jest spoko. A my też dziękujemy wszystkim słuchaczom za ten F-kod.
0: Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału YouTube. Bądźcie z nami na bieżąco.
1: Dokładnie. A teraz zapraszamy do posłuchania dobrej muzyki.
0: Do usłyszenia. Pa. Radio

To był Ekstazję i jego Tonight, a my po Efkocie wracamy już na pełnym biegu. Zostańcie z nami, bo muzyka dalej niesie ten rozpędzony rytm.

był Polifonia i jego Rozpędzam się, a my już płynnie dobijamy do pełnej godziny, za chwilę Efkot, więc zostańcie z nami, bo potem jeszcze trochę muzyki i

zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo muzyki i ten popołudniowy rozpęd ani myśli zwalniać. A za chwilę wrócimy już z ostatnim kawałkiem tego bloku i będzie się działo do samego końca.

14, a więc dokładnie ten moment, kiedy popołudnie zaczyna się układać w swój własny rytm. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze chwilę popłynie w tle, a potem wrócimy z kolejną porcją radiowego oddechu.

Jest już po 14, więc popołudnie rozkręca się na dobre. A my trzymamy ten spokojny, radiowy rytm. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy jeszcze z muzyką, która niesie ten dzień

Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze chwilę popłynie, a my spokojnie dojedziemy do kolejnego radiowego punktu programu. Za moment wrócimy z czymś, co dobrze trzyma ten popołudniowy rytm.

zostańcie z nami, bo zaraz muzyka wejdzie jeszcze głębiej w ten popołudniowy rytm, a kiedy wrócimy, będzie już naprawdę blisko końca.

zostańcie z nami, bo ten popołudniowy blok jeszcze chwilę podtrzyma tempo i klimat, a my już za moment wrócimy z kolejnym radiowym oddechem.

zostańcie jeszcze chwilę, bo ten blok naprawdę ładnie się rozpędza i nie warto z niego wyskakiwać za szybko. My wrócimy, kiedy muzyka da nam ten krótki radiowy oddech.

jeszcze chwila muzyki, jeszcze ten popołudniowy oddech, który tak dobrze robi w środku dnia. A my wrócimy do Was za moment, kiedy będzie już czas na kolejne antenowe spotkanie.

Zostańcie z nami jeszcze na chwilę, bo ten popołudniowy blok pięknie trzyma tempo, a my wrócimy do Was zaraz, kiedy muzyka zrobi nam miejsce na kolejne spotkanie.

zostańcie jeszcze z nami, bo muzyka prowadzi ten dzień dalej bardzo naturalnie. A my wrócimy do Was niedługo już z kolejnym radiowym oddechem.

Jeszcze chwilę zostańcie z tym muzycznym biegiem dnia, bo naprawdę dobrze niesie ten popołudniowy moment. A my wrócimy, kiedy przyjdzie czas na kolejny krótki radiowy przystanek.

zostańcie z nami, bo ten blog jeszcze chwilę poprowadzi nas przez popołudnie. A my wrócimy już niedługo, dokładnie wtedy, gdy muzyka zostawi nam miejsce na głos.

Jeszcze chwilę zostańcie z tym popołudniowym tempem, bo ono naprawdę dobrze niesie ten dzień. A my wrócimy do Was za moment, już z kolejnym radiowym oddechem.

Na razie pozwólcie muzyce domknąć ten fragment dnia, bo bardzo ładnie się to wszystko układa. A my wrócimy do Was już za moment, kiedy przyjdzie pora na kolejny

niech to jeszcze chwilę wybrzmi, bo mamy przed sobą ładny, muzyczny oddech, a my wrócimy do Was za moment już z kolejnym wejściem na antenę.

To był szum winylów i ich pokonuje fale, a my za moment wracamy już z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze piękny popołudniowy radiowy oddech i zaraz potem spotykamy się znów na Epkocie.

to był standard i po co ci strach? A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym popołudniowym rytmie. Za moment wrócimy do Was już z kolejnym muzycznym krokiem, a o pełnej godzinie spotkamy się z F-Kotem.

Polifonia i ich Rozpędzam się, a my już szykujemy się do kolejnego radiowego zakrętu. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie wróci Efkot i zaraz potem znów odezwiemy się

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć kochani, dziś piątek, 24 lipca 2026 roku, słoneczne popołudnie, 7 godzina 46.
2: Cześć Igor, przypomnijmy, imieniny obchodzą dziś Kingi i Krystyny. A teraz żart. Dlaczego komputer nigdy nie jest głodny?
1: Czemu?
2: Bo zawsze ma swoje dane.
1: No właśnie, klasyk. A wiesz, że dzisiaj jest idealny moment, by wybrać się na spacer? Pora roku sprzyja, lato w pełni.
2: Dokładnie. A jak myślisz, ludzie w miastach częściej spacerują, czy wolą siedzieć w donach?
1: Myślę, że wszystko zależy od pogody. Jak jest pięknie, to wszyscy wychodzą. Dziś w Warszawie mamy na przykład blisko 20 stopni.
2: Tak, dokładnie. W Krakowie natomiast nieco chłodniej, tylko 15 stopni. To już sporo mniej.
1: Ale Gdańsk wcale nie jest lepszy, tam trochę lepiej. 18 stopni. A jak wiatr, co?
2: Tak, wiatr o prędkości 2 metrów na sekundę. W sam raz na lekką przechadzkę.
1: Dokładnie. A propos przechadzek, dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za wspólne chwile w F-kocie.
2: Tak, jeśli chcecie więcej, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radia Synteza. A teraz posłuchajmy kawałka. Radio Synteza.

dobrze się układa, bo muzyka właśnie niesie nas dalej, bez pośpiechu. Zostańcie z nami, niech ten popołudniowy rytm jeszcze przez chwilę pracuje w tle.

to był na czas i ich. Wiesz, i ładnie domykamy tę chwilę na antenie. Zostańcie z nami, bo zaraz dołożymy jeszcze trochę muzycznego rozpędu i będziemy coraz bliżej pełnej godziny.

0: to jest właśnie ten moment, kiedy muzyka bierze nas pod ramię i prowadzi dalej. Zostańcie z nami, bo przed pełną godziną jeszcze się odezwiemy, a potem czeka nas Efkot.
1: Nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz,

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: To był Na czas i ich na razie. A za chwilę szum winylów i Linux. Trzymajcie się z nami, bo zaraz znów zmienimy bieg.
1: Ktoś wie, jak się wychodzi z Wima? Nieważne już, nieważne.

To był Sean Winylów i Linux, a my już trzymamy kurs na kolejne minuty anteny. Zostańcie z nami, bo dalej płynie muzyka, a o pełnej godzinie czeka nas Fko.

0: to był na DBU AW i wiesz, a my za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami, bo popołudnie jeszcze się tutaj ładnie potoczy.
1: Taśma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

To był szum winylów i radiosynteza, a my za chwilę wejdziemy w nocniejszy, bardziej hipnotyczny kierunek. Zostańcie z nami, bo po chwili popłynie sygnał nocy.

Niespiesznie płyniemy dalej, a muzyka robi tu dziś naprawdę dobrą robotę. Zostańcie z nami, bo to jeszcze nie koniec tego wieczornego nastroju.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To były Polifonia i ich Sygnał Nocy, a my już szykujemy dla Was kolejną porcję energii. Zostańcie z nami, bo zaraz ruszy Rozpędzam się.

To był Polifonia i Rozpędzam się, a przed nami jeszcze trochę ładnego antenowego rozpędu. Zostańcie z nami, bo to popołudnie naprawdę niesie się dobrze.

Dobrze, że jesteście z nami o tej porze, bo ten wieczór naprawdę ładnie się układa. W tle płynie jeszcze sygnał nocy, a my za chwilę wrócimy z kolejną porcją antenowego spokoju.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a my za moment znowu lekko przyspieszymy. Zostańcie z nami, bo zaraz wskoczy Rozpędzam się.

To był Polifonia i Rozpędzam się, a my już za chwilę wrócimy z kolejnym nocnym brzmieniem. Zostańcie z nami, bo po Efkocie popłynie

muzyka niesie nas dalej, a w tle robi się już bardzo przyjemnie i nocno. Za chwilę wrócimy do Was z krótkim, spokojnym wejściem.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Muzyka płynie dalej, a my zostajemy w tym spokojnym, nocnym rytmie. Za chwilę wrócimy jeszcze na moment przed Efkotem.

No Fear jeszcze brzmi, ale już za chwilę złapiecie oddech w nieco bardziej rozkręconym klimacie. Zostańcie z nami, bo noc dalej płynie przez

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, witajcie kochani słuchacze. Dziś jest piątek, 24 lipca 2026 roku. Jak miło, że jesteście z nami w tym popołudniu.
2: Cześć Igor, cześć moi drodzy. Nim zaczniemy, mam dla was suchara. Jaki jest ulubiony dzień sałaty?
1: Nie wiem jaki.
2: Ku czci. Tak, tak, taki dzień. Wszyscy chyba na warzywa czekają.
1: Niezłe. Dobrze, a wiesz co? Właśnie obchodzimy imieniny Kingi i Krystyny.
2: O, to świetna okazja, żeby wszystkiego najlepszego życzyć. A takie imię jak Krystyna to powrót do klasyki.
1: Dokładnie. A skoro mówimy o powrocie, to wiesz, że w 1601 roku umarł Joris Hufnagel, artysta renesansowy.
2: Naprawdę? Artysta, a w dodatku z Holandii. Kolory tamtejszej sztuki musiały być niesamowite.
1: Zgadza się. A teraz pogoda, bo na zewnątrz robi się coraz bardziej letnio.
2: Słuchaj, w Warszawie mamy 20 stopni, a w Krakowie 15,5. Do tego drobny deszczyk, bo opadów nie brakuje.
1: Tak, a w Gdańsku jest 18 i też trochę mokro. Zdecydowanie nie jest to idealna pogoda na grill.
2: Może lepiej posiedzieć w domku przy muzyce.
1: A to najlepszy pomysł. Dziękujemy za wspólne F-Kod. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: Oczywiście. A teraz zapraszamy na doskonałe utwory. Do usłyszenia. Radio

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Co dopiero zabrzmi? Może cisza między nami? To melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj. Słuchaj.

0: Cześć Piotrze, jak tam powoli mija dzień?
1: Cześć Igor, no właśnie, dzień leci jak piosenka w radio, spokojnie, bez pośpiechu.
0: A muzyka wręcz nas nosi. Taki nowoczesny klimat jak świeża poranna kawa.
1: Albo jak lodowaty napój w upalny dzień. Uwielbiam te letnie wibracje.
0: Dokładnie. Cieszę się, że mamy chwilę relaksu. O 17:00 całe Efkot.
1: I to jest świetna wiadomość. Fajnie, że się pojawią.
0: Tak, na pewno przyniosą energię. Idealnie na końcówkę dnia.
1: Ale zanim to, powinniśmy odpocząć przy tej muzyce.
0: Zdecydowanie. Zostańcie z nami, bo jeszcze wiele do usłyszenia.
1: Tak, nie zmieniajcie stacji. Będzie się działo.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze. Piątek, tuż przed weekendem, a my witamy Was serdecznie w najnowszym odcinku FKOT.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Wiecie, co jest najlepsze w piątku? Można go zacząć od dowcipu.
1: Dawaj, opowiadaj, czekam.
2: Dlaczego komputer nigdy nie pije kawy? Bo boi się, że wpadnie w tryb awaryjny.
1: No rzeczywiście, komputery i ich strach przed kawiarką.
2: Ale tak serio, dzisiaj imieniny obchodzą Kingi i Krystyny. Może jakieś krótka refleksja o imionach?
1: Ciekawe, dlaczego akurat te dwa imiona? Może coś z historią?
2: Wiesz to, ostatnio przeczytałem, że w XVIII wieku panowała moda na nadawanie krótkich imion. Co o tym sądzisz?
1: Może gdybyś miał na imię Krystyn, jak wiesz, król, to może by sobie całe królestwo z nami zbudował.
2: No pewnie, ale wracając do dzisiejszej pogody, widzę, że w Warszawie mamy 17,6 stopnia, a w Krakowie 18,2.
1: Spoko, w Gdańsku jeszcze cieplej, 19 sięgają.
2: No to trzymamy kciuki, żeby ten weekend był równie ładny i bez deszczu.
1: Dziękujemy, że spędziliście z nami te chwile w FKOT. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
2: Do usłyszenia, miłego dnia, słuchajcie muzyki. Bye.

To był Operate i Chase, a my wracamy już po Epcocie z głową dalej w tym spokojnym, nocnym rytmie. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki.

0: Cześć Piotrze. Dzisiaj gramy takie nowoczesne dźwięki, prawda?
1: Cześć Igor. No właśnie, lekko mechaniczne, ale z radiowym ciepłem, jak w ulubionym swetrze.
0: Dokładnie, to trochę jak rozmawiać z robotem, który ma serce.
1: No a wyobrażasz sobie robota, który zamiast programów serwuje kawę?
0: To by była rewolucja. Pracujący robot barista z szeptanym głosem.
1: Z pewnością z radiową chrypką. Ale wracając do dźwięków, są naprawdę hipnotyzujące.
0: Zgadzam się. Dają taką przestrzeń do myślenia i relaksu.
1: Dokładnie. Takie dźwięki, które wypełniają pokój ciepłem.
0: Mamy nadzieję, że nasi słuchacze czują to samo.
1: Zostańcie z nami. Jeszcze dużo cudownych dźwięków

moment z Billem z pick-upa, a my już za chwilę wskoczymy w F-Kot o pełnej godzinie. Zostańcie z nami, bo po nim wrócimy z kolejną porcją

Za chwilę F-Kod o pełnej godzinie, więc zostańcie z nami, bo ten moment lubi wybrzmieć dokładnie i bez pośpiechu. Po nim wrócimy do muzyki.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Dzisiaj jest piątek, 24 lipca, a za oknem robi się coraz bardziej letnio.
2: Cześć, cześć. O tak, piątek zawsze ma w sobie coś ekscytującego. Mamy imieniny Kingi i Krystyny.
1: Dokładnie. A wiecie, co mówi Kinga do Krystyny? Wiesz, że dzisiaj imieniny i ja muszę być pierwsza?
2: Tak, dobrze kombinujesz, Kinga. Ale Krystyna pewnie jeszcze doda. Ale ja jestem starsza.
1: Prezentuję temat na dzisiaj. Może opowiemy o letnich sposobach spędzania wolnego czasu. Co robicie latem, Piotrze?
2: Zdecydowanie uwielbiam jeździć na rowerze. A jak to jest z tobą?
1: A ja raczej wolę długie spacery po parku z dobrą książką w ręku.
2: To brzmi świetnie. Dobrze, że lato sprzyja takim aktywnościom. A teraz pogoda w kilku miastach.
1: Tak, w Warszawie mamy niemal 20 stopni, a w Krakowie 18.
2: W Gdańsku jest podobnie, też blisko 20. Idealna na spacery.
1: Dokładnie. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za wspólny F-kod. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
2: I zapraszamy do dalszego słuchania. Cudnego wieczoru Wam życzymy. Radio

To był Wild Tech i Find Me. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym spokojnym, wieczornym nastroju. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Vacancy Zero i Rent Free, a my już za chwilę wrócimy do wieczornego rytmu. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze kilka dobrych minut.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witamy serdecznie słuchaczy Radia Synteza. Toczymy się piątkowo w ten piękny wieczór.
2: Cześć, cześć. Piątek? To nie ma lepszego dnia na F-kod. Wiesz, Igor, co jest słabe?
1: Co takiego?
2: Powódź w Panamint City.
1: Czekaj. Co jest z tą powodzią?
2: Zniszczyła miasto duchów w 1876. No bez jaj.
1: To prawda, ale może lepiej myśleć o teraźniejszości. Jakie masz plany na weekend?
2: Myślę o wieczorze z muzyką. A ty?
1: Może wybiorę się na spacer. Lato jest w pełni.
2: A propos lata, wiesz, że dziś imieniny obchodzą Kingi i Krystyny?
1: Tak, pamiętam. Wszystkiego najlepszego dla nich.
2: A co z pogodą? W Warszawie 18 stopni.
1: Dokładnie, ja słyszałem o 17,6. Cudownie, ale w Krakowie nawet 19.
2: A w Gdańsku? Też nieźle.
1: Prawda, a jak na wieczór to super opcja. Słuchacze, znacie nasz szum?
2: Dokładnie. Dziękujemy Wam serdecznie za ten F-kod. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie.
1: Do usłyszenia, przyjaciele. A teraz lecimy z muzyką.

To był kompilator i robot, a my zostajemy jeszcze na chwilę w tym wieczornym rytmie. Zostańcie z nami, bo po tej końcówce wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Kremówki i Koduje Marzenia, a my już za chwilę wrócimy do spokojnego wieczornego grania. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze dobra muzyczna droga.

0: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Nie wiem dlaczego.
0: Bo ma Windows.
1: Haha, dobre. A wiesz, że dzisiaj w historii, w 1866, Tennessee jako pierwszy stan znów wstąpiło do Unii?
0: To ciekawe. Trochę jak nasza dzisiejsza pogoda. Mówią, że jest idealnie na spacer.
1: O tak. Gdybyśmy poszli na miasto, strzelilibyśmy sobie w tą pogodę. W Warszawie mamy 18,2 stopnia, a w Krakowie za to 17,8.
0: I w Gdańsku 18 stopni. Po prostu w sam raz na weekendowy relaks.
1: Dokładnie. Dziękujemy Wam za dzisiejszy F-Kod i za to, że z nami byliście.
0: Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, by być na bieżąco.
1: No właśnie, a teraz przechodzimy do muzyki. Miłego wieczoru.

Właśnie słuchamy Asparo i o Tobie. Piękny, ciepły numer na ten wieczór. Zostańcie z nami i napiszcie, skąd nas słuchacie.

to był Ace Sparrow i O Tobie, a my za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami, wieczór wciąż gra swoim spokojnym rytmem.

Słuchamy właśnie Ace Sparrow i jej Wzrok, a ten wieczór płynie nam naprawdę miękko. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy z kolejną

To był Ace Sparrow i W świecie filtrów. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tym wieczornym klimacie. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

Słuchamy właśnie Ace Sparrow i List do męża, a ten wieczór ma w sobie coś bardzo cichego i bliskiego. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym utworem.

to był Ace Sparrow i Maska. A my jeszcze przez moment zostajemy w tym spokojnym nastroju. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był kompilator i robot, a my za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami, jeszcze moment i poleci następny utwór.

słuchamy właśnie Ace Sparrow i Radiosynteza, a ten numer ładnie niesie nas przez wieczór. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną

A Sparrow prowadzi nas teraz przez wakacyjny romans. A ten wieczór ma w sobie trochę ciepła, nawet bez słońca za oknem. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną muzyczką.

To był Ace Sparrow i Ghost. A my jeszcze chwilę zostajemy przy tym wieczornym brzmieniu. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejnym utworem.

To był kompilator i robot, a my powoli szykujemy się na kolejny muzyczny zakręt tego wieczoru. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z następnym kawałkiem.

Słuchamy właśnie dystopii i Cebulowego, a ten wieczór dalej niesie nam trochę luzu i oddechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

to był Dystopia i Jak piękny jest świat, a my zostajemy jeszcze na moment w tym wieczornym nastroju. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejną muzyczną chwilą.

To był A Sparrow i wakacyjny romans. A my łagodnie domykamy ten wieczorny fragment anteny. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też na radio-synteza.pl i zostańcie z nami na dalszy ciąg muzyki.

To był Ace Sparrow i historia pewnego jachtu. A my jeszcze chwilę płyniemy tym wieczorem dalej. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejnym utworem.

0: słuchamy teraz winylowych ziomków i tapczanów. A ten numer ma w sobie taki miękki, domowy luz. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Zaraz wrócimy z kolejną porcją muzyki.
1: Wersja wersem, szybko jak nakręcona sprężyna. To moja podstawa, rytm to fundament. Muzyka w sercu gra, rap to mój element. Na tapczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

To był Ewa Orfe i Manekin. A my powoli zamykamy ten fragment wieczoru. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym utworem.

To był Ace Sparrow i Wakacyjny romans. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tym lekkim, letnim klimacie. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie na radio-synteza.pl i zostańcie z nami.

to był spawaliśmy z teściem całą noc, a teraz już płyniemy dalej w nocnym klimacie. Zaraz wrócimy z sygnałem nocy od Polifonii.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a za chwilę SH256 i Refuse to Be w wersji Remaster 2026. Zostańcie z nami, bo ta noc jeszcze trochę nam pośpiewa.

To był H256 i Refuse to Be, a teraz słuchany już Klub 24 i UFO. A przy okazji tego dnia urodził się Ernesto Mandara, włoski duchowny katolicki.

To był Klub 24 i UFO, a my za chwilę przeniesiemy się jeszcze w bardziej spokojny, nocny klimat. Zostańcie z nami, bo już po chwili zagra dla nas Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisa.

przy tej spokojnej muzyce, aż chce się zwolnić oddech i trochę odetchnąć. Miło, że jesteście z nami. Radiosynteza.pl czeka też zawsze, gdy chcecie wrócić do tej nocy.

To były Deszczowe ulice i Credo, a po chwili zanurzymy się w nocnym jazzie z Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo ten wieczór jeszcze pięknie się rozkręca.

i That Night in Nola. A jeśli macie ochotę zostać z nami dłużej, to właśnie o to chodzi w takich nocnych chwilach. Radio Synteza gra dalej dla was. Spokojnie, ciepło i bez pośpiechu.

To był Daleka Fala i Poranek, a za chwilę Wild Tech i Tonight. Zostańcie ze mną jeszcze chwilę, bo noc ma dziś bardzo fajny rytm.

Słuchamy już Leniwe poranki i Niech będzie, a ten nocny blok płynie naprawdę miękko. Dziś w kalendarium wspominamy Hulka Hogana, amerykańskiego wrestlera,

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

kończy. To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót, a za chwilę usłyszymy Static Lovers i Turn Me On. Jeśli macie jeszcze chwilę, zostańcie z nami. Noc w Radio Synteza dopiero się rozkręca.

To był Static Lovers i Turn Me On, a za chwilę rozkręci się Dance All Night od Club 24. Noc jest już porządnie po waszej stronie, więc zostańcie jeszcze chwilę.

To był Klub 24 i Dance All Night, a za chwilę usłyszymy Sexto Sol i Vamos. W Warszawie po burzowym dniu jest 17 stopni i spokojniejszy wiatr, więc noc robi się naprawdę przyjemna.

To był Sexto Sol i Vamos, a za chwilę posłuchamy Sound Alcove i That Night in Nola. Przy okazji, imieniny obchodzą dziś Kingi i Krystyny, więc wszystkiego dobrego dla

Alcove i That Night in Nola, a za chwilę usłyszymy Ecstasy i Tonight Remaster 2026. Noc niesie dziś trochę jazzu i trochę blasku, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był Ecstasy i Tonight Remaster 2026, a za chwilę usłyszymy Wild Tech i Tonight. Noc robi się coraz bardziej miękka i klubowa, więc jeśli macie ochotę, zostańcie jeszcze z nami.

To był Wildtech i Tonight, a za chwilę posłuchamy Cut the Rope od Wildtech. A skoro to 24 lipca, mała historyczna migawka. Właśnie tego dnia Gottlieb Daimler pokazał pojazd, który rozpędzał się do 16 km na godzinę.

To był Wild Tech i Cut the Rope, a za chwilę usłyszymy Static Lovers i Turn Me On. W Warszawie mamy teraz 16,6 stopnia, słaby wiatr i po deszczu wilgotniejsze powietrze, więc noc jest dziś naprawdę miękka.

To był Static Lovers i Turn Me On, a za chwilę usłyszymy Club 24 i Dance All Night. Miło, że jesteście z nami o tej porze. Jeśli chcecie wrócić do nas później, radio-synteza.pl czeka przez całą noc.

To był Klub 24 i Dance All Night, a za chwilę usłyszymy Ecstasy i Tonight. Jest późny wieczór, miasto już zwalnia, więc zostańcie z nami jeszcze na ten jeden spokojnie pulsujący kawałek.

To był Ecstasy i Tonight, a za chwilę posłuchamy Sound Alcove i That Night in Nola. Noc już naprawdę się rozgościła, więc jeśli macie ochotę na trochę ciszej i bardziej miękko, zostańcie z nami jeszcze chwilę.

Night in Nola. Za chwilę usłyszymy Ewa Orfe i Jeszcze jeden obrót. Takie nocne granie lubię najbardziej, bo wszystko zwalnia, ale muzyka dalej niesie bardzo daleko.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Zaczyna się dzień.
1: To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. A za chwilę posłuchamy Spa i Todo en Paz. To dobra chwila, żeby trochę odetchnąć i zostać jeszcze z nami. Bo noc ma dziś bardzo łagodny rytm.

To był Spa i Todo en Paz, a za chwilę usłyszymy Leniwe poranki i Niech będzie. Noc jest już naprawdę cicha, więc jeśli macie ochotę na coś miękkiego i bez pośpiechu, zostańcie z nami jeszcze przez moment.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie, a za chwilę usłyszymy Daleka Fala i Tamte Dni. Jest już bardzo późno, więc niech ta muzyka płynie sobie spokojnie, bez pośpiechu, dokładnie

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a za chwilę usłyszymy Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. Noc trzyma swój spokojny kurs, więc płyniemy dalej razem, kawałek po kawałku.

c'è storia gra. Oh, Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

Słuchamy teraz Warszawy od sercem miasta i przyznam, że to bardzo ładnie niesie ten nocny ruch. Dobrze, że jesteście z nami. Właśnie takie kawałki lubią późną porę, kiedy miasto zwalnia, ale nadal oddycha muzyką.

To był Serce Miasta i Warszawo, a za chwilę usłyszymy winylowe Ziomki i Pomarańcze. Dziękuję, że jesteście z nami w tę późną godzinę. Jeszcze chwilę zostańcie, bo noc ma dziś bardzo dobry smak.

0: życie, miasto, ściowoce.
1: To był Winylowe Ziomki i Pomarańcze, a za chwilę SH256 i The Space Between Us. Zostańcie jeszcze z nami, bo po tej chwili robi się naprawdę kosmicznie.

słuchamy teraz The Space Between Us i to jest ten rodzaj numeru, przy którym człowiek na chwilę patrzy trochę dalej niż zwykle. Lubię takie momenty, bo noc robi się wtedy bardziej przestrzenna, jakby oddech był dłuższy, a myśli spokojniejsze.

To był H256 i The Space Between Us, a za chwilę Polifonia i Sygnał Nocy. Nocne fale mają w sobie coś takiego, że dobrze się na nich płynie, spokojnie, dalej, bez pośpiechu.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

to był Polifonia i Sygnał Nocy, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Jeśli ktoś lubi noc, która ma w sobie trochę zadumy i trochę światła, to jesteśmy dokładnie w tym

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A za chwilę jeszcze zostajemy w nocnym klimacie. Lubię tę porę, kiedy wszystko zwalnia, a muzyka robi się trochę bardziej miękka i bliższa.

był Funky Boys i All My Love, a za chwilę kolejna muzyczna chwila już bez przyspieszania tętna. Dobrze, że jesteście. Noc potrafi być ciepła, nawet wtedy, gdy wszystko wokół zwali.

posłuchamy teraz All My Love. I to jest taki numer, który dobrze trzyma noc w ryzach, bez zbędnego pośpiechu. Za chwilę dorzucimy jeszcze echo serca i zostaniemy w tym spokojniejszym, lekko rozmarzonym klimacie.

Był standard Jeho Serca, a za chwilę Na Czas i Znak. Noc trzyma nas dziś przy bardziej miękkich emocjach. I chyba dobrze. Czasem właśnie tego potrzeba najbardziej.

zostawiamy na chwilę znak w tle i łapiemy ten późnowieczorny spokój, który najlepiej smakuje właśnie teraz. Miło, że jesteście z nami o tej porze. Zostańcie jeszcze chwilę, bo noc dopiero się rozkręca.

Był Ace Sparrow i A Ty Mnie Widzisz, a za chwilę wracamy do nocnego grania z Sound Alcove i That Night in Nola. Taka muzyka najlepiej pasuje do późnej godziny, trochę ciszej, trochę bliżej, dokładnie tak

Zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym półmroku i dobrze mi z tym, że muzyka prowadzi nas sama. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami. Przed nami jeszcze trochę spokojnego, miękkiego grania.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A za chwilę zostajemy przy nocnym brzmieniu z Standard i Echo Serca. Taka pora lubi właśnie takie utwory. Ciche, miękkie i trochę bliższe sercu.

To był Standard i Echo Serca, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, nocnym oddechu. Jeśli jesteście z nami, to dobrze się składa, przed nami jeszcze trochę muzyki, która nie goni, tylko

zostajemy jeszcze przez chwilę w tym kosmicznym, nocnym odcieniu i pozwalamy muzyce płynąć swoim rytmem, jeśli akurat słuchacie z herbatą albo z ciszą obok, to jest dokładnie

To był Ekstazie i Energy Cosmic. A po tej chwili ciszy i blasku zostajemy jeszcze przy Ekstazie z Tonight w remasterze 2026. Noc lubi takie przejścia. Miękkie, trochę świetliste, dokładnie na granicy snu.

jest dokładnie ten moment, kiedy noc robi się jeszcze spokojniejsza i bardziej miękka. Jeśli jesteście przy nas, to dziękuję za to ciche towarzystwo. Takie chwile w radiu mają swój własny rytm.

To był Ecstasia i Tonight w remasterze 2026, a za moment zostajemy już przy nocnym pulsie z Club 24 i Dance All Night. Taki układ dobrze robi tej porze, najpierw trochę blasku, potem trochę ruchu, ale nadal spokojnie.

To był Klub 24 i Dance All Night, a my nie zwalniamy po tej końcówce. Zostajemy jeszcze chwilę w nocnym, tanecznym rytmie. Jeśli macie ochotę, poruszajcie się razem z nami, choćby tylko lekko, przy biurku albo w fotelu.

to był mechanika i rozpędzam się, a my faktycznie łapiemy jeszcze odrobinę nocnego rozpędu. Za chwilę zostajemy z Wild Tech i Tonight spokojnie, ale już z tym lekkim, późnym napięciem.

Zostajemy jeszcze chwilę w tym późnym, nocnym tempie i pozwalamy muzyce domknąć wieczór. Jeśli jesteście z nami, to dobrze. Właśnie o takiej porze najłatwiej złapać oddech i po prostu posłuchać.

To był Wild Tech i Tonight, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym nocnym, miękkim świetle. Za moment wejdzie Ecstasy z Tonight i domknie nam ten późny, spokojny fragment audycji.

0: To był Ekstasie i Tonight, a my dalej płyniemy przez tę późną godzinę bardzo miękko i spokojnie. Jeśli jeszcze jesteście z nami, to świetnie, zostańcie chwilę, bo noc potrafi pięknie wybrzmieć właśnie teraz.
1: Mikrofon

To był Ecstasy i Tonight, a my płynnie przenosimy się jeszcze głębiej w noc. Za chwilę zostaniemy z Wild Tech i Cut the Rope. Trochę mocniej, ale nadal z tym naszym radiowym, spokojnym oddechem. I kept your name like a blade in my-

Niech ten nocny blok płynie dalej, spokojnie i bez pośpiechu. Właśnie o takiej porze muzyka robi najwięcej miejsca na myśli. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po cichszej stronie nocy też dzieje się sporo.

to był Wildtech i Cut the Rope. A po tej energii przychodzi nam na chwilę odetchnąć. Zostajemy w spokojniejszym, bardziej miękkim nastroju. Dokładnie tak, jak lubi noc po północy.

Cut the Rope, a teraz robi się już naprawdę miękko i cicho. Zostańcie jeszcze chwilę, bo taki nocny oddech potrafi pięknie wybrzmieć przed kolejną piosenką.

zostajemy jeszcze w tym spokojnym, nocnym oddechu i pozwalamy muzyce popłynąć dalej, bez pośpiechu. Po chwili wrócimy z czymś jeszcze bardziej wyciszonym, takim na dobre domknięcie

to był spa i to do NPAS. A my zostajemy jeszcze przez moment w tej bardzo spokojnej, nocnej przestrzeni. Jeśli słuchacie nas przy cichym świetle albo już prawie po ciemku, to właśnie teraz muzyka potrafi zrobić najwięcej dobrego.

ma swój własny rytm, trochę wolniejszy i bardziej skupiony, a to zawsze dobrze służy muzyce. A skoro jesteśmy przy dziś, to warto pamiętać, że 25 lipca swoje miejsce w historii miały też bardzo różne opowieści. Od dawnych bitew po ludzi, którzy przyszli na świat i zapisali się w kalendarzu.

był standard i po co ci strach, a noc trzyma nas jeszcze przy tym trochę ciemniejszym, bardziej klubowym oddechu. Za chwilę popłynie z nami Sound Alco i That Night in Nola, już bardziej miękko, tym jazzowym cieniem, który tak dobrze pasuje do późnej godziny.

noc już się dobrze rozgościła, a my płyniemy dalej w ten spokojniejszy, lekko jazzowy klimat. Jeśli macie ochotę zostać z nami jeszcze chwilę dłużej, to właśnie teraz jest na to bardzo dobry moment.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a ta noc dalej trzyma nas w swoim miękkim, jazzowym świetle. Za chwilę dorzucimy jeszcze odrobinę porannej ciszy z dalekiej fali, żeby ten moment przeszedł w następną godzinę naprawdę łagodnie.

był Daleka Fala i Poranek, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym cichym, prawie świtowym nastroju. Za moment popłynie Leniwe Poranki i niech będzie dokładnie tak, jak trzeba na spokojne domknięcie tej nocy.

Leniwe poranki i Niech będzie. Czyli taki numer, przy którym można po prostu odetchnąć i nie gonić za niczym przez chwilę. A za moment dopłynie Love Axis i Good Times. Trochę więcej słońca, trochę więcej uśmiechu, nawet jeśli za oknem jeszcze środek nocy.

Love Axis i Good Times, a my zostajemy jeszcze przez moment w tym ciepłym, nocnym biegu. Za chwilę zrobi się trochę bardziej klubowo i dalej zostaniemy w ruchu, bo tej nocy nie lubimy zostawiać ciszy

czasem noc lubi wejść na trochę bardziej roziskrzony tor i właśnie tam teraz jesteśmy. Zostańcie z nami, bo ten klimat ma w sobie coś, co świetnie trzyma przy głośnikach jeszcze przez kilka minut.

To był Ecstasy i Tonight Remaster 2026. Ta noc dalej płynie swoim własnym, nieśpiesznym tempem. Za chwilę dołożymy Sound Alcove i That Night in Nola, żeby zostać jeszcze przez moment w tym miękkim, jazzowym półmroku.

Ta noc ma w sobie taki miękki, filmowy odcień, że aż chce się na chwilę zwolnić i posłuchać, jak wszystko układa się samo. Miło, że jesteście z nami właśnie teraz, bo to są te chwile, w których radio najlepiej oddycha.

To był Sound Alcove i Dead Night in Nola. A ten dźwięk ma w sobie dokładnie tyle półmroku, ile potrzeba o takiej porze. Za chwilę podamy Wam jeszcze trochę ciepła i lekkości, żeby noc nie zrobiła się zbyt cicha.

Jesteście z nami w tej cichej porze, kiedy wszystko robi się odrobinę bardziej miękkie i spokojne. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym nocnym pulsie, a potem damy się porwać dalej bez pośpiechu.

To była kolejna z tych chwil, kiedy noc sama układa sobie tempo i nie trzeba jej niczego poprawiać. Zostańcie z nami jeszcze przez moment, bo ten miękki klimat naprawdę dobrze niesie się dalej.

Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo noc potrafi pięknie wybrzmieć właśnie wtedy, gdy nie pogania się jej ani odrobinę. A my zaraz wrócimy z kolejną porcją spokojnego, ciepłego grania. Holding stories yet to be told.

Ta noc ma w sobie bardzo miękkie światło, takie, przy którym łatwiej po prostu zostać i posłuchać do końca. I właśnie tak lubimy prowadzić Was przez te ciche minuty. Spokojnie, bez pośpiechu, razem.

That Night in Nola. A ta noc nadal trzyma swój łagodny, trochę zamyślony rytm. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę popłyniemy dalej. Dokładnie.

Zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym oddechu, spokojnym i trochę aksamitnym. A jeśli jesteście przy radiu, to właśnie teraz jest dobry moment, żeby po prostu

był Static Lovers i Turn Me On, a noc wybrzmiewa dziś naprawdę pięknie i miękko. Dziękujemy, że jesteście z nami o tej porze. Zostańcie jeszcze chwilę, bo zaraz podamy coś, co dobrze domknie ten spokojny klimat.

zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym świetle, bo właśnie takie momenty lubią płynąć trochę wolniej. A za moment wrócimy z kolejnym numerem, który dobrze domknie tę spokojną,

to był Ekstazję i Tonight, a noc dalej płynie nam miękko i równo. Przy okazji przypomnę tylko cicho, że jesteśmy też na radio-synteza.pl i na YouTubie jako Radio Synteza. Gdybyście chcieli wrócić do nas później, łatwo nas znaleźć.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.